0: 5 Company, Confidential 5 2 6 6.
1: Yeah, well, thank you for taking an answer.
2: Richard, na przykład, wyświetlę mesaż.